Piasek ziemi z nocnym chładom umierają rad za radą wykryczane do sweta.

Zamiast do nocznego ticha. Szeptam se ma na miast do nocznego ticha. Szeptam se ma na miast do nocznego ticha.